0: Good evening and welcome to Eugenia Stolarczyk's Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media. Tonight's host, Dorota Sobieska.
1: Thank you, David. Witamy naszych rodaków bardzo serdecznie i zapraszamy do wspólnego wieczoru, w którym zaproponujemy kilka tematów, tak muzycznych, jak i związanych z tradycją i tożsamością Polaków. Rozpoczniemy tematem Święta Bożego Ciała, przypadającym w ostatni czwartek lub w dzisiejszą niedzielę, w zależności od kraju. Kontynuując temat poprzedniego programu, którym zaproponujemy kilka tematów, tak muzycznych, jak i związanych z tradycją i tożsamością Polaków. Rozpoczniemy tematem Święta Bożego Ciała, przypadającym w ostatni czwartek lub w dzisiejszą niedzielę, w zależności

We just heard the traditional Corpus Christi hymn, U drzwi Twoich stoję, Panie, I stand at your door, O Lord. And this hymn originates from the 18th century. It is found in the Mioduszewski collection, and this arrangement was by Victor Lorenz. Here it was performed by the group Ad Fontem. Let us share some information about this holiday in Polish, and then we will also address it in English. Boże Ciało, oficjalnie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt w Kościele katolickim. Jego głównym celem jest publiczne wyznanie wiary i oddanie czci Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, konsekrowanej hostii. Oto główne aspekty i znaczenia święta. Publiczna manifestacja wiary. W przeciwieństwie do Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, które są dniami skupionymi w dużej mierze na rodzinie i wnętrzu kościołów, Boże Ciało to czas wychodzenia z Bogiem na ulicę. Procesje przechodzą ulicami parafii, co symbolizuje obecność Chrystusa w codziennym życiu wiernych. Sens teologiczny. Święto jest wyrazem wdzięczności za dar Eucharystii i ustanowienie sakramentu kapłaństwa podczas ostatniej wieczerzy. Z tego powodu przypada w czwartek, dokładnie 60 dni po Wielkanocy, co nawiązuje do Wielkiego Czwartku. Tradycja czterech ołtarzy. Stałym elementem procesji jest zatrzymywanie się przy czterech ołtarzach, które symbolizują cztery strony świata oraz czterech ewangelistów – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Przy każdym z nich czytany jest właśnie fragment jednej z tych ewangelii. Tradycje ludowe. Z Bożym Ciałem wiąże się zwyczaj sypania płatków kwiatów przez dzieci, głównie dziewczynki po pierwszej komunii, oraz przygotowywania ołtarzy z gałązek brzozy i kwiatów przez mieszkańców. Święto to zostało ustanowione w XIII wieku na skutek objawień świętej Julianny z Cornillon, a do kalendarza liturgicznego wprowadził je papież Urban IV. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Po raz pierwszy uroczystość obchodzona była w Leodium, Liège, w roku 1246, a w roku 1317 ustanowiona jako święto dla całego Kościoła Zachodniego. W Polsce zostało wprowadzone przez krakowskiego biskupa Nankera na synodzie w Krakowie w roku 1320.